la consola técnica de la televisión del Canal 2. Ángel, hemos dado inicio a esta edición del programa y son las 12:50 minutos. Ya los que estén almorzando, mi gente, deseo ese muy buen provecho. Los que estén viajando, pues ese muy buen viaje. Tak dzień dobry. Dzień dobry, gospodarze, co przyszli z rodziną na obiad. Wszystkim wam tak życzę smacznego. Moje rodaki, co za granicę słuchają nas, to damy wam muzykę tak do odpoczynku. Z tego kraju, Encarnación, Paraguay, Ameryka Południowa, piosenki z miłości, z naszej ojczyzny, Polski, nazwa nasz program. Kochanie moje, a mi gente con amor, canciones de Polonia.

Państwo, moje kochane rodacy, kocham wszystkich na całym świecie. Así ha llegado a su fin el programa de A Mi Gente con Amor Canciones de Polonia, la edición de TRW de Producciones, quien les habla Teresa Wozek, invitándoles a un próximo encuentro, Dios mediante, sábado 12:30 horas. Tengan ese muy buen día, muchas gracias. Dobiedzenia i tak dobiedzenia, kochane państwo. Dziękuję serdecznie wszystkim, co słuchali nas z Ameryki Południowej, Paragwaj. Piosenkę z miłości, z naszej ojczyzny Polski, taka jest nazwa. Życzę wszystkim pięknego dnia. Dobiedzenia, muchas gracias i do zobaczenia.